Michael Jackson. It ain't too hard for me to jam. Oh wee, oh wee. Ak máš chuť, hol tam tanečky. Hej, teraz. Ale to už bude neskoro.

Michael Jackson. It ain't too hard for me to jam. Oh yeah, oh yeah. Ak máš chuť, hoď tam tanečky, hej, teraz. Ale teraz už bude neskoro.